Jakie przeprowadzą, otworzą drogę do pełnego systemu i położenia.